0: number three was Shiny Shiny from Hazy Fantasy.
1: Shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, back down behind me. Shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny, shiny